zoliny stakla, żamu sred pustynie, zatwór z ladnych wrata, kriw se prawą smiluje, snikar prazny plat, ustając se predaje, krowi sztaty skuć.